Radio Eras. Lejet numero adu, jedetir sota, apasosanka, brakwa. Lejet numero adu, tungazia, jekeneka, brakwa. Lejet numero adu, jodisto koronu, tijonu jave. Lejet numero adu, emsungwaya dizum. Antonio Wagner, Whisk A, Yahweh.